0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.

0: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me to YouTube, Esther Rock na początek naszego dzisiejszego spotkania. Sobota, 4 dzień lipca 2026 roku. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Będziemy razem dziś do 12. Jest, proszę Państwa, taki maleńki kraj za taką dużą, dużą wodą, który dziś świętuje 250-lecie swojego powstania. Jak na przykład europejskie standardy, to szczerze powiedziawszy, to taki jeszcze berbeć, który gdzieś tam biega starszym między nogami. No, ale nie można powiedzieć, że ten berbeć nie jest takim dość mocno wpływowym krajem. Dziś Święto Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, 250 lat już istnieje ten kraj. No to zagrajmy sobie coś prosto ze Stanów Zjednoczonych. Bill McCreary / Duff McKagan i do tego jeszcze Chad Smith i Brandon McCreary, Cool Kids.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dio i Holy Diver w S-Rock za nami, a ja już za momencik zagram dla Państwa piosenkę zespołu, który już na początku przyszłego roku odwiedzi nasz piękny kraj. Way Down We Go Tour. W ramach tej trasy 19 marca 2027 roku na warszawskim Torwarze zagra zespół Kaleo. I nie wiem jak Państwo, ale ja już tego koncertu nie mogę się doczekać. No to w oczekiwaniu na ten koncert już za momencik zagram dla Państwa właśnie Way Down We Go w SC-Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
7: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
8: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

No One Like You to Scorpions. Westy Rock za nami. Już naprawdę mało czasu, proszę Państwa, pozostało do dwóch zaplanowanych na ten rok koncertów grupy Scorpions w naszym kraju. Już 23 lipca w Prezero Arenie w Gliwicach będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo Scorpionsów, a dwa dni później, 25 lipca w Atlas Arenie w Łodzi. No i zdradzę Państwu w tajemnicy, że na ten drugi koncert to ja się wybieram. Mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś tam między piosenkami na korytarzu i zbijemy sobie jedną albo dwie piątki. Jeśli zaś mówimy o łódzkiej Atlas Arenie, to już 18 listopada w tym obiekcie zagości zespół Placebo, który gra trasę z okazji 30-lecia. No to zagrajmy sobie Placebo. The Bitter End w Westrock.

0: do organek i Mississippi w ogniu w Ester Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10:00, a po 10:00 będę miał dla Państwa numer New Divide grupy Linkin Park.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Mikation, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama.
1: Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Immigrant Song to Led Zeppelin w Estrock. Skoro mówimy o emigrantach, to ja tylko przypomnę, że dziś 250. urodziny obchodzi kraj, który przez imigrantów został założony i zbudowany. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej dziś świętują 250-lecie, ćwierć wieku. Jak na warunki europejskie, no to nie jest zbyt imponujący wynik, no ale po tamtej stronie oceanu pewnie trochę bardziej. Wszystkiego dobrego wszystkim Amerykankom, wszystkim Amerykanom, no i życzę wam przynajmniej jeszcze z tysiące lat, tak żebyście do naszych standardów dociągnęli, europejskich. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry państwu, witam do 12, jesteśmy jeszcze razem w Estrock, teraz Dziwna Wiosna i ich najnowsza propozycja Światła Miasta.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Iron Maiden, Two Minutes to Midnight w Ester Rock za nami. Ostatnio na koncercie Iron Maiden w Paryżu zabrakło prądu. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten koncert był, proszę Państwa, miał być nagrywany na potrzeby DVD. W związku z tym nieco to skomplikowało plany panów z Iron Maiden, ale już znaleźli rozwiązanie. Oczywiście to, co udało się nagrać w Paryżu, mają zamiar wykorzystać, ale w związku z tym, że nie udało nagrać się całego koncertu, będzie dogrywka kolejnego, całego koncertu, tym razem tego zaplanowanego w ramach Ed Festu, czyli imprezy organizowanej przez Iron Maiden z okazji ich 50-lecia. Ta impreza już w przyszły weekend, 10-11 lipca w legendarnym Nebworth Park w Wielkiej Brytanii. No i bardzo żałuję, że mnie tam nie będzie, bo oprócz Maidenów zagra Airborne, zagra The Darkness i zagra grupa The Who. Trzymam kciuki, żeby impreza się udała, no i żeby tym razem prądu nie zabrakło i udało się nagrać to, co Iron Maiden nagrać chce. Tymczasem z Wielkiej Brytanii wracamy do Polski. Już za moment w Ester Rock. Hej i numer SIK.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Ester Rock.
2: Holistyczna terapia ciała i emocji to całościowe podejście do zdrowia, które zakłada, że psychika i ciało stanowią nierozerwalną jedność i nie można w pełni uzdrowić jednego, pomijając drugie.
3: Warto korzystać z pomocy, której tak naprawdę teraz jest bardzo wiele, na poziomie ciała czy umysłu, ale jak się zajmiemy tylko jedną sferą, bez drugiej to nie będzie do końca.
2: O przywracaniu równowagi ciała i emocji opowie Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała.
1: Drogowskazy w Ester Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Ester Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Ester Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Reklama.
7: Hi, this is Daniel.
8: I'm Chad, we're from Nickelback.
9: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
10: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Raru Jam i Jeremy w S-Rock za nami. A teraz, proszę Państwa, przed nami zespół, którego frontman już 17 lipca wydaje swój kolejny solowy album. Ci, którzy słuchają uważnie Drogi 66 w S-Rock, to już numery dwa z tego albumu słyszeli, Give My Country Back i The Door. No a mówię tutaj oczywiście o panu, który nazywa się Aaron Lewis, czyli frontmanie grupy Staind. Gdyby Państwo mieli ochotę wrócić do tych utworów, to odsyłam na skrock.pl do zakładki podcasty. Tam znajdą Państwo wszystkie odcinki Drogi 66. Tam można też posłuchać tych dwóch singli, które zapowiadają nadchodzący, zaplanowany na 17 lipca album Give My Country Back Aarona Lewisa. Tymczasem Westerok, Staind i It's Been a While.

0: Hello, I love you, to grupa The Doors w S-Rock. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 11, a po 11 zagram dla Państwa Sum 41, które wzięło się za utwór Rolling Stonesów.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: planą pogodę skomponowałem na pianinie, choć charakterystyczna zagrywka, która stanowi początek utworu, powstała na minimogu. Ten motyw początkowy został uznany za jeden z najbardziej rozpoznawalnych w skali nie tylko lombardu. Wystarczy usłyszeć 2-3 dźwięki i już wiadomo, jaki to utwór. Resztę aranżu stworzyłem wraz z zespołem. Tak o szklanej pogodzie pisał w książce Piosenka musi posiadać tekst i muzykę Grzegorz Stróżniak, czyli autor muzyki do piosenki Szklana Pogoda. Szklaną pogodą rozpoczęliśmy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry. Jeszcze do 12 jesteśmy razem. To teraz Paul McCartney i nówka sztuka od tego pana z płyty Boys of the Dungeon Lane, numer Come Inside.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: listopada zawitają do łódzkiej Atlas Areny. Ja już tego koncertu nie mogę się doczekać. No to w oczekiwaniu na ten koncert już za moment Westerrock, Placebo i Wouldn't It Be Good.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił: na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak, wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: Reklama.
9: I'm John.
10: I'm Sean.
11: And I'm Dale from the band Seether.
12: I'm Chris.
13: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
14: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Limp Bizkit i ich wersja wielkiego przeboju grupy The Who, Behind Blue Eyes. Szczerze powiedziawszy, zanim usłyszałem tę wersję Limp Bizkit, nie potrafiłem sobie w ogóle wyobrazić, nie przyszłoby mi do głowy, żeby new metalowy zespół mógł tak dobrze zrobić klasyczny cover. A jednak panom z Limp Bizkit się to udało. Przypominam, że ten kawałek pojawił się też w ścieżce dźwiękowej filmu, zresztą bardzo dobrego, Gothica. To za nami Westerok, przed nami, natomiast teraz, proszę Państwa, zespół, który już 18 i 19 lipca wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie, czyli System of a Down. Na jeden z tych koncertów bardzo będę chciał się dostać, jeszcze nie wiem na który, ważne, żeby być chociaż na jednym z dwóch. Natomiast w oczekiwaniu na ten koncert mam dla Państwa numer Roulette.

0: You Know My Name to Chris Cornell na koniec naszego dzisiejszego spotkania Besty Rock. Jak co sobotę po 12 otwierają się drzwi SK Rockowego Garażu, to już za kilka minut zapraszam w imieniu Asi i Łukasza, a w swoim zapraszam już jutro. Będę na Państwa tutaj czekał od 9, no i tradycyjnie jak co sobotę życzę Państwu spokojnej nocy, no i żeby jutro rano nikogo główka nie bolała. Łukasz Szczeciłowski, dzięki za dziś, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Sebastian Rejent. No, mając jedno dziecko, jak tak można spać do 10?
3: Mam żonę.
2: Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
3: Nie, nie chciałbym.
2: Nie chciałbyś?
3: Wiesz, ja sobie...
2: Playboy już nie istnieje, no tak, to masz rację. Ja, kartka... I myślimy.
3: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem. No,
2: ale z tego nic nie ma.
3: No właśnie.
2: Nie, no jestem zapraszany.
3: Jak możemy tak złośliwym hamem?
2: O, dziękuję za...
3: I jedziemy.
2: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już w garażu.
2: Witamy was serdecznie, Joanna Ziętarska obok mnie.
1: Bąk, macham sobie nóżką. Czekaj, może najpierw zrobimy kawę, damy państwu się rozkręcić do życia, przygotujemy się trochę, będziemy wiedzieli, o czym mówimy.
2: A potem będą wyjątkowo pozytywne wiadomości.
1: No bo my jesteśmy pozytywni. I tak w tej wersji się trzymajmy, zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: to jeszcze raz zupełnie pełnoprawnie witajcie, kochani, w garażu. Mamy dla was bardzo dobre informacje. Po pierwsze, będziemy przypominać o tym, pewnie już wielu z was już wie, że zmieniły się przepisy dotyczące rejestrowania samochodów i będzie łatwiej. Ja myślałam, że ja nie dożyję.
1: A ja myślałem, że to już dawno jesteśmy za czasami Króla Świeczka i nie musisz zanosić tablic rejestracyjnych, jak kupiłaś samochód od sąsiada i nie chcesz przerejestrowywać tego auta, tylko po prostu idziesz, składasz oświadczenie, że kupiłaś samochód, pokazujesz umowę, ale nadal jeszcze trzeba było łazić z tablicami ubłoconymi, odkręcić je pani w okienku, pokazać. Proszę bardzo, to są tablice rejestracyjne, których ja nadal będę używała. Pani to akceptowała, stwierdzała, że się nadają do użytku. Teraz będzie wystarczyło złożyć oświadczenie. Nie trzeba będzie pokazywać tych tablic.
0: Słuchajcie, to był jakiś absurd. Naprawdę, ja jak się nad tym zastanawiałam, zawsze myślę, po co? Po jaką cholerę? Kurczę, tylko po to, żeby pani obejrzała, sprawdziła, a działa, dobra, to proszę sobie te tablice. To był naprawdę jakiś absurd. Szczęśliwie ten absurd mamy już za sobą.
1: Ale takich absurdów było więcej i na szczęście też znikają, bo na przykład jak kupowałaś samochód, to często urzędnicy mogli żądać od ciebie nie tylko dowodu rejestracyjnego z pieczątką wbitą, że przeszedł przegląd techniczny, tylko jeszcze trzeba było przedstawić kwity ze stacji diagnostycznej.
0: Więc trzeba było jechać i ten przegląd zrobić po raz kolejny.
1: Pomimo tego, że wszystko jest w systemie CEPiK.
0: Tak, tak. No i teraz już nie trzeba tego będzie robić, co będzie absolutnie super. Nie trzeba będzie też na przykład, rozumiesz, robić kolejnego badania na temat tego, czy to twoje auto jest przystosowane do haka holowniczego, czy nie.
1: Tak, bo jeżeli homologacja to przewidziała, to pani teraz urzędniczka albo pan urzędnik będą to mieli w systemie, tylko nacisną Enter i nie będzie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń. A od przyszłego roku ma być jeszcze lepiej, ponieważ cały proces rejestracji samochodu będzie można sobie rozpocząć z poziomu aplikacji M-Obywatel.
0: Tak, a zakończyć na przykład w urzędomacie, odbierając na przykład rzeczone tablice rejestracyjne albo dowód rejestracyjny nowy. Naprawdę, słuchajcie, idzie dobre i tej wersji trzymajmy. To ja teraz wciskam Enter i zaraz do was wracamy.
1: Z jeszcze lepszą informacją.
2: To jest Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: miało już nie być Audi R8 następcy, ale jest.
1: Jest
0: i to jakie. Słuchajcie, ja oglądałem koncept C, taki samochód Audi w zeszłym roku.
1: Widziałeś go na żywo?
0: Na żywo go widziałem, macałem, bardzo mi się stylistycznie podobał, natomiast był tylko elektrykiem i absolutnie się nie spodziewałem, że ten koncept znajdzie swoje urzeczywistnienie, ale w samochodzie spalinowym. Może nie do końca czysto spalinowym, bo Nuvolari, o którym teraz mówimy, jest hybrydą typu plug-in, ale uwaga, oparty jest na silniku V8 biturbo, który kręci się do 10 tysięcy obrotów, a całość ma 1001 koni mechanicznych.
1: No, a jak zapytacie, dlaczego tak się pięknie po włosku nazywa, że Nuvolari, no to jednak jest spokrewniony, jakby na to nie patrzeć, z Lamborghini Temerario i to jest w ogóle jakiś taki kapitalny ukłon w stronę wreszcie normalnej motoryzacji.
0: No nie wiem, czy normalnym samochodem można nazwać coś, co przyspiesza do setki w 2,6 sekundy, a 200 osiąga w 6,8 sekundy.
1: Zależy, co dla ciebie jest normalność. Ja uważam, że to jest właśnie motoryzacyjna normalność i tej wersji należy się trzymać. Auto będzie rzeczywiście niezwykłe, powstanie go jednak niestety tylko 499 sztuk.
0: Cena póki co nie jest znana, ale ja szacuję, że ze względu na to, że będzie tak niszowym autem, które w pewien sposób ma nawiązywać do chlubnej, pięknej historii motosportowej Audi, to cena będzie liczona w milionach złotych, no i przez to tak mało sztuk też powstanie.
1: No i niestety chyba się nie załapiemy, chyba że któryś z nas trachnie jakąś kumulację jakiejś bardzo ważnej loterii, to wtedy, kto wie, może wtedy kupimy sobie nawzajem w prezencie takie Nuvolari. Pasuje?
0: Ja tobie, a ty mnie?
1: Tak, no.
0: Nie, no jedno na spółę też nam styknie, będziemy się dzielili. To jest auto do stania w garażu i oglądania. Piękne.
1: No dobra, będziemy mieli na spółę.
2: To jest garaż w SK Rock. Kawałki, których nie słyszałeś

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: jest Garaż w SC Rock.
1: Auto tygodnia w garażu. Będę mówić o samochodzie, którego nie ma na rynku. I to strasznie smutne jest. Jeździłam nim w zeszłym roku i ja już zawsze mówiłam, będę mówić o tym i wspominać z błyską w oku, że no niestety nie ma już Jeepa Wranglera na rynku i nie ma też już Jeepa Gladiatora. Bardzo żałuję i uważam, że kiedyś być może na polskim, znaczy w ogóle na europejskim rynku.
2: Na europejskim.
1: Się w ogóle w Europie się wycofa.
2: Są firmy, które pewnie to sprowadzają w ramach importu indywidualnego.
1: No, ale to już jest taka troszkę... Słuchajcie, Gladiator to jest tak naprawdę Wrangler z paką pick-upa. Ja pamiętam, jak odbieram to auto, myślę sobie, kurczę, kocham Wranglera, ale po co komu Wrangler z pick-upem? Okazało się, że frajdy z jazdy po prostu tego auta było absolutnie po prostu 1500-1900. Zacznijmy od paki, która jest trochę bez sensu, bo ma małą ładowność, bo ma raptem 613 kg, więc to jak na pick-upa, to wcale nie jest tak jakoś strasznie dużo.
2: No strasznie mało bym powiedział.
1: Nawet chciałabym powiedzieć, że zupełnie mało.
2: A on ma resor piórowy.
1: Więc on ma chyba, z tego co pamiętam, ma pióro, co nie zmienia faktu, że możesz tam włożyć trochę siana, wiesz,
2: siano, żeby ważyło 600
1: coś, kg. No może to... trochę przesadziłam. Ale w każdym razie, jak na pick-upa, to rzeczywiście dużo nie jest. Natomiast no i jazda tym po drodze chyba jest jeszcze gorsza, po normalnej drodze, po asfalcie, chyba jeszcze gorsza niż normalnym Wranglerem.
2: Coś może jeździć gorzej niż Wrangler?
1: Tak, Gladiator.
2: Wrangler, ale
1: naprawdę,
2: Gladiator.
1: Słuchaj, każdy podmuch wiatru, każda po prostu w ogóle, wiesz, wszystko cię spycha z pasa i musisz trafić tak, żeby w ogóle jakoś... próbować jechać w miarę zgodnie z tym, co jest narysowane na jezdni. Co nie zmienia faktu, że frajdy jest naprawdę całe mnóstwo. Po pierwsze przez silnik, przez V6, trzylitrową, z 264 konie i to naprawdę bardzo daje radę, zwłaszcza jak się zjedzie wreszcie w nieutwardzone drogi, w jakieś góry, doły i on tak wtedy pięknie tam się sprawdza, że aż mi się łaska w oku kręci.
2: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu. Ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha, jakby ktoś

0: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Moje auto jest jak najbardziej cywilizowane.
2: O!
1: Czyli jest przeciwieństwem Jeepa Gladiatora, ponieważ to jest Porsche Cayenne Turbo. Ale z dopiskiem, uwaga, elektryk.
2: O matko, wjeździłeś elektrykiem?
1: Tylko zobacz, jakie Porsche wyciągnęło wnioski z tego, co zrobiło z Taycanem, a przede wszystkim z Macanem. Macana zelektryfikowało, stwierdziło, że był spalinowy, będzie elektryczny. A w przykajeniu już zrobili inaczej. Po prostu stworzyli samochód, który jest zupełnie inny niż Cayenne spalinowy. One mają 0% części wspólnych, ale oba pozostają w ofercie. To nie jest nowa generacja Cayenne.
2: To jest
1: po prostu Cayenne Electric.
2: Tak.
1: Czyli masz do wyboru, idziesz sobie do salonu Porsche i albo bierzesz Cayenne spalinowego, hybrydę typu plug-in, albo kupujesz sobie Cayenne z dopiskiem Electric. Ja jeździłem wersją turbo i pomijam kwestię osiągów. 1156 koni, 2,5 sekundy do setki, 7,4 do 200 na godzinę od zera. To jest absurdalne.
2: Jakbyś tak jechał auto... bez szyby czy na motocyklu, to byś miał komary na zębach.
1: To jest bardzo droga terapia upiększająca. Wiesz, nie musisz zrobić sobie żadnej tam mezo, żadnych drogich kremów, operacji plastycznych. Wsiadasz do tego auta, robisz dwa przyspieszenia 0-200, prostują ci się wszystkie zmarszczki.
2: Łukasz.
1: Niestety jednocześnie wypadają ci wszystkie włosy, więc widzisz, że teraz mam gładką skórkę, ale jestem jeszcze bardziej łysy.
2: Ale ja chciałam powiedzieć, że jestem z ciebie dumna, że ty wiesz, co to jest mezo.
1: Mezo? Taki
2: mezoterapia. Bardzo
1: to... śpiewak taki polski, operowy chyba, nie?
2: Dobrze, opowiadaj dalej.
1: Ale najbardziej urzekło mnie zawieszenie w tym aucie, ponieważ mamy tutaj Active Ride i to jest nowatorskie zawieszenie, nad którym Porsche pracowało 6 czy 7 lat. Pozbawione zostało stabilizatorów, za to, przez to, że mamy tu elektryka, to z 800-voltowej instalacji elektrycznej są zasilane silniki elektryczne, które zasilają pompy. Pompy, które bardzo szybko w ułamku sekundy albo wtłaczają, albo spuszczają ciśnienie z amortyzatorów.
2: Czyli pneumatyka.
1: Tylko pneumatyka, która działa w ciągu milisekund. I dzięki temu auto nie przechyla się praktycznie w ogóle ani na zakrętach, ani podczas przyspieszania, ani podczas hamowania i komfort jest obłędny.
2: Znaczy Cayenne, który się nie buja, powiem ci, to jest naprawdę duża rzecz, bo jednak jest to kawał szafy gdańskiej.
1: Jest 7 tony i to zawieszenie plus bardzo niski środek ciężkości, bo akumulator mamy tutaj w podłodze, o 8 cm niższy niż w spalinowym Cayenne, powoduje, że to auto się lżej, przyjemniej i lepiej prowadzi niż Cayenne spalinowy. Więc to jest jakaś czysta abstrakcja. Oczywiście brakuje tutaj emocji związanych choćby z brzmieniem V8. Mamy tylko elektroniczne dźwięki, które są, brzmią jakby je Jean-Michel Jarre wytwarzał, siedząc z tyłu na kanapie, ale jednocześnie te dźwięki nie tylko słyszysz, ale powodują też wibracje takie typowe dla silnika.
2: Co mówisz? Ale wiesz, jak to brzmi jak Jean-Michel Jarre, powiem ci, to naprawdę może być przyjemnie.
1: No i on projektuje, ale Jean-Michel Jarre niestety jest zajęty, bo on chyba robił do Renault chyba.
2: On chyba robił do Renault dźwięki.
1: Do Renault
2: tak,
1: dźwięki.
2: Tak,
1: no
2: tak,
1: właśnie,
2: tak mi się wydaje.
1: Tutaj mógłby Rammstein coś na przykład zaprojektować, ale chyba tego nie zrobił.
2: Powiem ci, trochę żałuję, ale na pewno my na antenie jest kierok na drogę.
1: Tak czy siak, tym modelem Porsche udowadnia, że w technologię umie lepiej niż inni. Nadal.
0: Garaż w ESC Rock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Czasująca się na Helu Katarzyna Glinka chwali się formą w bikini. Dalibyście jej 49 lat? Nie, chyba stąd o tym decyduje, nie?
2: Dzień dobry, no już.
3: Właśnie, jak on tak, jak taki skrzat w ogóle, taki chochlik w oczach.
4: Przed chwilą powiedział, że tuż przed pracą położył się spać, a tu proszę, jednak energia jest.
1: Jeżeli nie możecie już słuchać tych malkontentów, to dzisiaj z okazji Dnia Cioci i Wujka, wujek, dobra rada.
5: Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Ale będzie futurystycznie, po prostu normalnie, jak z piątego elementu Luca Besson za chwilę. Taka to jest historia. Tak będziemy robić. Czy ty jesteś ze mną tu?
2: Jestem tutaj z tobą, tylko czytam. Ojej, dobrze. Toyota FV2. Co to jest za skrót?
1: No, słuchajcie, to będzie... ja to wszystko za chwilę opowiem.
0: Garaż w SC Rock.

0: Słuchajcie, auto z rock'n'rollową duszą, ja nie wiem, co po prostu... Właściwie to nie jest auto. Ja chciałam opowiedzieć o koncepcie Toyoty, którą Toyota pokazała w 2014 roku w Genewie. Futurystyczny, jednoosobowy pojazd, który wygląda trochę jak skuter naprawdę z piątego elementu Luca Besson. Nieprawdopodobna to historia. Jest ktoś kocha Gwiezdne Wojny, to niech sobie zajrzy do internetu i zobaczy, to jak
1: wygląda,
0: to FV2
1: jak kurek do wina, wiesz, albo
0: trochę
1: otwierać do butelek.
0: To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, bo on wygląda jak kosmiczna kapsuła. I teraz tak, jak się uruchomi tę kosmiczną kapsułę, to szklana pokrywa się podnosi do pionu, robi przed nią szybę, ale ona jest półprzezierna, tak jak tak zwany wyświetlacz HUD, czyli można przez to widzieć. Mało tego, ona wcale nie służy do tego, żeby była...
1: Tak,
0: ochrony przed... To jest interaktywny, multimedialny tablet, wielki, sterowany ruchem dłoni, więc przesuwasz...
1: O matko!
0: W sensie niebywały po prostu.
1: Czyli
0: mało tego, można tą...
1: Wszyscy myślą, że się odganiasz od much.
0: Oto. I tą FV2 można jeździć na przykład również na stojąco, sobie można jechać. I on
1: na leżąco, na rękach, na
0: prawie, że łączy się on z chmurą, żeby odbierać różne ważne informacje, jakie pogodowe, jakie są warunki na drodze, wszystko to, co ewentualnie... Mało tego, on ma jeszcze być tak inteligentny, że ma reagować na samopoczucie kierowców, co mnie troszkę przeraża, bo jak on będzie reagował na moje samopoczucie, to powiem ci, że może nie być bezpiecznie. No i co jest ciekawego w tej całej kapsule, w tej całej niesamowitej w ogóle obudowie? Otóż ona będzie zmieniała kolor w zależności od twoich chęci. Czyli jak na przykład ja bym wsiadła sobie w czerwonej sukience, to on może mi się dostosować do koloru mojej sukienki.
1: Jak Zientara będzie miała chęć, to będzie czerwony.
0: Tak.
1: Jak nie będzie miała chęci, to będzie...
0: Czarny jak moje podniebienie. I prawdopodobnie za każdym razem będzie czarny jak moje podniebienie. Słuchajcie, na razie póki co to takich pojazdów nie będzie. Został pokazany raz. Wygląda niesamowicie i kto wie, może to będą takie pojazdy przyszłości.
1: Dwa razy został pokazany. Pierwszy i ostatni.
0: Pierwszy i ostatni i na razie póki co po prostu nigdzie go nie ma.
2: Garaż w SC Rock. Ten kawałek.

0: w ESC Rock.
1: Bardzo często w tym elemencie naszej audycji, która nazywa się jak? Auta z rock'n'rollową duszą.
2: Tak, tak jakoś nam wyszło i coraz bardziej odbiegamy do wariat.
1: Uwaga, że zazwyczaj tam są właśnie albo samochody odczepione, jakieś amerykańskie, albo jakieś japońskie, ewentualnie europejskie, niemieckie. Ale rzadko są francuskie samochody zwariowane.
2: Rzadko, to prawda, acz powinno to się zadziać.
1: No właśnie, bo ja mam dzisiaj takie francuskie auto odczepione, oderwane od rzeczywistości, które Peugeot pokazał w roku 1986, czyli równo 40 lat temu. I ten samochód miał takie rozwiązania, na które my dzisiaj w samochodach często narzekamy.
2: Mianowicie...
1: 5 ekranów w środku w 86 roku.
2: Poczekaj, w 86 roku 5
1: kineskopowych.
2: Kineskopy miał w środku.
1: 5 telewizorów kineskopowych, które pokazywały parametry auta. Jeden to nawet nawigacją był, a wyobraź sobie, że dwa z nich pokazywały obraz za samochodem, bo nie było tutaj lusterek, tylko zamiast lusterek były kamery.
2: Boże, ale gdzie oni znaleźli miejsce dla tych kineskopów?
1: No, udało im się. Deska była dosyć rozbudowana, powiedzmy dyplomatycznie. Ale samochód wyglądał, jakby zjechał prosto z cyberpunka. Ze planu cyberpunka na drogi. Miał szklaną kopułę, która się rozsuwała i mogło do środka wsiąść maksymalnie 5 osób. Nie, 4, czyli 2 plus 2 to 4, tak? Nie 5.
2: 2 plus 2 to 4.
1: To 4,
2: tak.
1: To nie 5, tylko 4.
2: Z tyłu piątą osobę na kolana by wzięli, gdyby nie te kineskopy, które przeszkadzały.
1: Z tyłu był silnik, który generował 600 koni mechanicznych.
2: Matko.
1: Rozpędzał auto do 348 na godzinę.
2: Strasznie.
1: Wyobraź sobie, że całość ważyła tylko 1080 kg. To przecież same 5 telewizorów kineskopowych kiedyś to ważyło z 300 kg.
2: No ale błagam cię, ja pamiętam takie telewizory kineskopowe, to jednak był kawał sprzętu, więc to sam z siebie taki kineskop ważył.
1: Ale tutaj całe nadwozie było z włókna węglowego, z żywicy epoksydowej, więc osiągnięto tak genialną masę pod tytułem 1080 kg. I to wszystko 40 lat temu, Joanna.
2: No,
1: 40
2: proszę.
1: Lat temu.
2: Bo wtedy...
1: I jeszcze miał panele solarne. Które nie zasilały tych kineskopów, tylko odpowiadały za działanie klimatyzacji.
2: No,
1: i miał ruchome żaluzje, które się poruszały zależnie od tego, jak bardzo jest rozgrzany silnik i wpuszczały tam albo więcej powietrza, albo się zamykały i poprawiały aerodynamikę. I nie było nawet klasycznego kluczyka, tylko wiesz, jak go się otwierało?
2: No.
1: Kartą magnetyczną.
2: No Boże, jak w hotelu.
1: Jak w hotelu.
2: Kurczę.
1: Wkładałaś kartę magnetyczną.
2: Nieprawdopodobne. Słuchajcie, 86 rok, w 86 roku robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy. I dzięki temu, że wreszcie ktoś mógł wydawać na takie rzeczy pieniądze, to wtedy wymyślało się rzeczy, które dopiero 20 lat później wchodziły do seryjnej produkcji.
1: Dzisiaj też powinni styliści, inżynierowie w koncernach motoryzacyjnych na drzwiach swoich gabinetów, biur projektowych powinni mieć napisane księgowym wstęp wzbroniony, bo wtedy rodzą się tak szalone pomysły.
0: Garaż Eski Rock. Otwarty.

0: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esce Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: taki smutny temat z tym Timim Humbakiem jest. No naprawdę powiem wam, że za każdym razem jak Humbaku Timim czytam, to łezka kręci mi się.
1: Co go wyciągnęli, to tak.
0: Dajcie spokój, no ale w ogóle, no naprawdę, no niestety nie przeżył całej tej historii, ale mamy dla was informację, która jest wbrew pozorom humbakowo-timiowo informacją motoryzacyjną jednocześnie, a mianowicie będziesz z tego Humbaka między innymi biodiesel.
2: No, ale zobacz, sama nazwa Humbak, to znaczy, że trafi do baku.
0: Kurczę, masz rację. No. Ale może dlatego właśnie on od samego początku tak miał, to było tak zaplanowane.
2: Chciał on po prostu, on celowo wpływał na te mielizny, bo jest fanem motoryzacji i chciał trafić do naszych baków.
0: Trafi do baków, słuchajcie, ponieważ rzeczywiście w 20-tonowym ciele Humbaka znajduje się mniej więcej 5 ton tłuszczu, a tenże tłuszcz zostanie przerobiony na jakieś 5000 litrów biodiesla i będziemy sobie takiego Humbaka Timiego do baku wlewać. Bo jak to
2: nie jest to nic nowego, ponieważ biodiesla najczęściej produkuje się właśnie z tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, przy czym to nie jest tak, że cały ten tłuszcz trafi do naszych baków, tylko jest domieszka, nie pamiętam, 5 albo 10% biodiesla w każdym litrze diesla, którego stankujemy na stacji, więc tak naprawdę tego Humbaczka będzie 50 albo 100 tysięcy ton w paliwie.
0: Humbaczek, po prostu baczek. Będzie nam zapełniał baczek. Bardzo mu za to dziękujemy. To jest naprawdę miłe, że zostanie on wykorzystany do dobrych celów.

0: Słońce Rock.
1: A my na koniec garażu zajmiemy się seniorami.
2: A czy chcieliśmy się zająć czymś innym, powiem wam, bo Joanna wymyśliła temat o nowych materiałach w oponach i że to rewolucja, ale przeczytałem, że tak. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology, potem polistyren, po czym przeczytałem mechanofory, potem przeczytałem jeszcze o drobnych pęknięciach, obciążeniach mechanicznych, Remiachu Johnsonie i stwierdziliśmy, że nie, jednak taksi brzmi lepiej.
1: Taksi brzmi lepiej.
2: Ale senior jeszcze lepiej.
1: Słuchajcie, ale ja nawet nie wiedziałam, że taki program istnieje. To jest wspaniałe, że taki program się dzieje, a mianowicie darmowa taksówka dla seniora i coraz więcej takich koncepcji uruchamia coraz więcej miast. Nowe na przykład miasto się nazywa w województwie kujawsko-pomorskim. Tam będzie taki program, który będzie obejmował przejazd, niezbędną pomoc i asystę podczas podróży. Tak jest. Nowe dla starych. Bardzo ładnie to powiedziałeś. I dla każdego seniora po 70 roku życia, albo po 60 roku życia, który ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, taka taksówka będzie przypadała w Poznaniu, też tak można zrobić. To jest fantastyczne.
2: I w Ostrołęce też tak można zrobić.
1: I coraz więcej miast dołącza do tego.
2: I mogą seniorzy sobie, najczęściej seniorzy po 70, po 80 roku życia, ale również czasami między 60, 65 rokiem życia mogą tak dojechać do przychodni, na badania,
1: na
2: do specjalisty,
1: mogą
2: na
1: dojechać,
2: cmentarz.
1: Tak?
2: Nie mogą tylko urządzać sobie krajoznawczych wycieczek taksówką.
1: A ale tak, to szkoda.
2: Wszystko, co im do życia jest potrzebne, mogą sobie uczęszczać taksówką na koszt oczywiście gminy, miasta, powiatu.
1: Apelować, żeby im pozwolić też pojechać na wycieczkę rekreacyjną i turystyczną, bo przecież to jest bardzo ważne dla rozwoju człowieka, żeby mógł też pojechać na łono natury.
2: Słuchaj, jak masz do specjalisty daleko, to już może być krajoznawcza wycieczka. Niemniej wskaźniki demograficzne w Polsce są w tak opłakanym stanie, że obawiam się, że niebawem wszystkie taksówki będą mogły służyć tylko seniorom, wiesz? I nawet my się już na to załapiemy.
1: No, my się już załapiemy, być może niedługo, ale póki co wracamy my do was za tydzień, a was zapraszamy na naszego eskorokowego YouTube'a. Tam będziemy z naszymi facjatami, właściwie jesteśmy już od dosyć dawna, więc można sobie oglądać poprzednie odcinki, można sobie poczekać we wtorek na odcinek premierowy tym, o czym tego, co teraz właśnie wam opowiadamy, tak czy siak na YouTube'a zaglądajcie.
2: Żegnają się z wami nie seniorzy, nie dojrzali, Joanna Ziętarska
1: i Łukasz Bąk. Trzymajcie się ciepło, pa!

0: drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Holistyczna terapia ciała i emocji to całościowe podejście do zdrowia, które zakłada, że psychika i ciało stanowią nierozerwalną jedność i nie można w pełni uzdrowić jednego, pomijając drugie.
2: Warto korzystać z pomocy, której tak naprawdę teraz jest bardzo wiele. Na poziomie ciała czy umysłu, ale jak się zajmiemy tylko jedną sferą, bez drugiej to nie będzie do końca.
1: O przywracaniu równowagi ciała i emocji opowie Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Reklama.

0: I to właśnie tymi sułtanami swingu rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze sobotnie popołudniowe spotkanie na antenie Eski Rock. To nasz sobotni radar, a przed nami, skoro trzymamy rękę na pulsie, warto wspomnieć o tym, że już od poniedziałku będziemy pochylać się powolutku nad najnowszą płytą formacji The Rolling Stones. W końcu w najbliższy piątek premiera Foreign Tongues, ale zanim to wszystko, to posłuchajcie małego przedsmaku tego, co przygotowują panowie na przyszły piątek. To In The Stars. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Miejmy nadzieję, że to już koniec tych wszystkich muzycznych perturbacji zespołu Tilaf i już tak naprawdę koniec tych zawirowań w składzie. Pamiętamy, jak Monik mówił, że doszli do pewnej ściany, szczególnie z Jankiem. Z Sydneyem, jak mówił, z kolei były inne takie perturbacje już osobiste. No, z tego, co widziałem, to Sydney sobie całkiem nieźle radzi, cały czas koncertując. Z drugiej strony Tilaf też sobie całkiem nieźle radzi. Nawet wspiera swojego przyjaciela Perkoza przy okazji także jego solowych dokonań. Polecamy, jakbyście byli ciekawi, w którą stronę muzycy tego zespołu przynajmniej solowo zmierzają.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Poznań miał kupić 24 wagony tramwajowe, które wycofano z eksploatacji w niemieckim Bonn. I z 16, które jeżdżą po Poznaniu, jeżdżą teraz tylko już 2.
3: No i tam mechanicy próbują cały czas naprawiać, nawet negocjują z tymi tramwajami, ale tramwaje twardo...
4: Trochę mokro się zrobiło i na pewno gleba z tej okazji będzie się cieszyła.
2: Ja bardzo chciałabym zobaczyć taką szczęśliwą glebę. Ale będzie piękny dzień!
3: Gleba to był taki tancerz, czyli nie cieszyła się, tylko cieszył się.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
7: This is Noel Gallagher from Oasis.
8: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
9: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Kings of Leon. Natomiast u nas teraz nieco inaczej. Cofnijmy się do 97 roku, aż ciężko to uwierzyć, ale w końcu w przyszłym roku będzie 30-lecie ukazania się My Own Prison, czyli wyjątkowego debiutu zespołu Creed. To właśnie z niego to What's This Life For?

0: przez lata cały świat myślał, że to historia o niedostępnej, chłodnej dziewczynie. I kiedy 3 lata temu perkusista, pan Nick, zdradził, że tak naprawdę Ruby była jego psem rodzinnym, nieco zmieniliśmy podejście do tej kompozycji i pewne klapki nam się w oczach otworzyły.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak AK, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, w drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami, że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy, i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: i chyba lepszej esencji polskiej muzyki lat 90. nie ma. To Human, to polski. Był taki pomysł, żeby ten zespół kilka lat temu się reaktywował, ale to już nie to samo. To trochę tak, jakby Artur Rojek próbował znów grać to samo, co próbował robić z formacją Mysłowic. Dzisiaj jednak te jego solowe dźwięki nieco odstają, oczywiście od jego przyjaciół, znajomych z Mysłowic. I 8 czerwca, kiedy dostaliśmy dwie premierowe kompozycje, byliśmy dosyć mocno zaskoczeni. Najpierw Yeti, czyli kompozycja z udziałem Dawida Podsiadło, a później W objęciach, czyli numer, który powstał dzięki także Zbigniewowi Preissnerowi. Pochylmy się, drodzy Państwo, nad tymi objęciami od Artura Rojka. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Ciekawe, co by było, gdyby ten scenariusz faktycznie się ziścił. Matt Sorum, perkusista, który związany jest chociażby z Guns N' Roses, powiedział wprost: Velvet Revolver mogli osiągnąć sukces tak wielki jak Guns N' Roses, gdyby tylko odpowiednio długo istnieli. No pytanie tylko, co by wydawali przez te wszystkie lata i czy faktycznie wiedzieliby, że Guns N' Roses w pewnym momencie dosyć mocno się załamią, a później już tylko wrócą jako raczej koncertowy band, zważywszy na to, co wydają, a właściwie czego nie wydają w ostatnich latach. No pożyjemy, zobaczymy. Może jeszcze dojdzie do jakiejś dziwnej reaktywacji, chociaż biorąc pod uwagę, że Slash już jest, można powiedzieć, sprzęgnięty dosyć mocno z Milesem Kennedym i z formacją The Conspirators, nie sądzę, żeby kiedykolwiek doszło do tego wielkiego powrotu. Ale z drugiej strony, ile już takich powrotów widzieliśmy, które nie miały racji bytu?
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.
4: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
5: This is Jack White.
6: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

usłyszeć ich na żywo, to by było dopiero spełnienie marzeń. Są tacy, którzy próbują nam dawać małą namiastkę, jak chociażby koncert tribute bandu The Doors Alive. Takie koncerty odbędą się w kwietniu przyszłego roku w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie i w Bielsku-Białej. Polecamy bardzo serdecznie, gdybyście chcieli mieć małą namiastkę tego, co Jim Morrison i przyjaciele wykonywali przez lata. To teraz przed nami zespół, który zniknął na lata, ale wrócił, kiedy ich wielki przyjaciel postanowił się ożenić we Francji. Było fajne wesele, spotkali się tam wszyscy, no i doszli do porozumienia, że dobrze będzie wrócić. To my czekamy na kolejne wesela, na których pojawią się muzycy formacji Good Charlotte.

0: Niewielu wie, że za tekstem do tej kompozycji nie stał żaden zbuntowany metalowiec, tylko tekst napisał Andrzej Sobczak, czyli genialny, zawodowy autor, który związany był raczej z muzyką pop czy muzyką estradową. To on stworzył chociażby Przeżyj to sam grupy Lombard czy Daj mi tę noc zespołu Bolter. No i także te dorosłe dzieci sprzed lat.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: To zespół, który do dzisiaj uchodzi za niesamowity ewenement. A kiedy wydali swój debiut, to wtedy magazyn Rolling Stone napisał wprost: trzech idiotów stworzyło arcydzieło. Tak podsumowali to, co działo się wtedy, te kilkadziesiąt lat temu. I do dzisiaj ten debiut robi ogromne wrażenie. To teraz przed nami trzech, no właśnie, muzyków pożyczonych, żeby nie było: Slash, Duff McKagan, Chad Smith z formacji Red Hot Chili Peppers, no i brat z pana Bera. I to wszystko w czterech minutach, które robią wrażenie. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To skoro już zahaczamy o krążek Reload, warto wspomnieć o tym, że całkiem niedawno doczekaliśmy się reedycji tej płyty. Oczywiście są różne wersje tej reedycji. Jest pojedyncza płyta, są kasety magnetofonowe, natomiast jest też wersja mocno deluxe, która tania nie jest, ale z drugiej strony w tym zestawie znalazło się 15 płyt CD od zremasterowanego albumu po niepublikowane wcześniej kolekcje riffów, dem, rzadkich nagrań, do tego jeszcze 4 płyty DVD z materiałami zza kulis, nagraniami studyjnymi, koncertowymi, występami medialnymi. Drodzy Państwo, no tego jest tak dużo, że nawet pokazali swoją wizytę w Seulu. To po prostu wszystko. A do tego jeszcze karty i mnóstwo innych rzeczy. Plakaty, komplety 10 kostek, 128-stronicowa książka. No generalnie jest drogo, ale myślę, że ci, którzy uwielbiają płytę Reload, a wiem, że są też tacy, bo dorastali przy tych dźwiękach Metallica, myślę, że to jest swego rodzaju opus magnum. No to skoro tak, to my za chwilę będziemy się pochylać nad opus magnum od In Excess.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Holistyczna terapia ciała i emocji to całościowe podejście do zdrowia, które zakłada, że psychika i ciało stanowią nierozerwalną jedność i nie można w pełni uzdrowić jednego, pomijając drugie.
3: Warto korzystać z pomocy, której tak naprawdę teraz jest bardzo wiele. Na poziomie ciała czy umysłu, ale jak się zajmiemy tylko jedną sferą, bez drugiej to nie będzie do końca.
2: O przywracaniu równowagi ciała i emocji opowie Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
4: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Reklama.
8: Hi, I'm Tom from Kasabian.
9: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
10: Hi, this is Keith Richards.
11: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Esca Rock. Let's

To wyjątkowe dźwięki od INXS, to Need You Tonight. Natomiast gdybyśmy mieli zapytać kolejny zespół, który za moment pojawi się na antenie Eski Rock, to można powiedzieć wprost, to jest uderzające podobieństwo, nie tylko to strukturalne, jeśli chodzi o ułożenie niektórych kompozycji, ale także brzmieniowe. Zresztą formacja Cedar, która za moment się pojawi, wielokrotnie powtarzała, że inspirowali się legendarnym hitem grupy INXS, więc proszę nie być zaskoczonym, jak czasami znajdziecie podobieństwa. To ich Words as Weapons i Cedar w Esterok.

0: To jest SK Rock. SK Rock.
1: Hello, darkness, my

0: To zespół, który postanowił na chwilę usunąć się w cień w kontekście Davida Draymana i jego wypowiedzi odnośnie konfliktu między Izraelem a Palestyną. No, to było niepotrzebne, pojawiały się wręcz bojkoty zespołu Disturbed, natomiast dlatego pewnie też panowie w tym roku w Stanach Zjednoczonych wystąpią raptem dwa razy, 17 lipca w Ohio i 25 lipca na Florydzie. I to koniec koncertowania na 2026. Co do przyszłego roku, no są podobno prowadzone rozmowy wewnętrzne w menedżmencie, natomiast no zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co powinniśmy uratować i ratować?
3: No obiecałeś, że przyjdziesz jutro w kąpielówkach, więc uważam, że przede wszystkim należy ratować honor, jak już człowiek coś powie.
2: Ale przychodzi taki wiek, człowiek jak go osiąga, to dochodzi do wniosku, że to nie jest najlepszy strój na miasto.
3: No, wiesz, no. Nie, dłuższe to spoko. Jak masz slipy, to nie chodź w ten sposób do sklepu, dobrze?
2: Dobrze, ale ten wiek też jeszcze nie nadszedł, jeżeli chodzi o moją skromną osobę. Kubicka i Zaorski ruszyli w romantyczny rejs. Sandra przejęła stery łodzi. W żeglarstwie ster trzyma się, przypomnę, za rumpel, a zatem chwyciła go za rumpel.
3: Czekaj, muszę sobie to zapamiętać. A? Tak jak chwycić człowieka za rumpel.
2: Człowieka, ster za rumpel.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
1: Reklama.

0: I ta cudowna wersja Unplugged to Eric Clapton, który rozpoczyna ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania, a przed nami facet, który powiedział, że przygotował najgłośniejszy numer w historii zespołu Dziwna Wiosna. Dawid Karpiuk mówi wprost, było takie mocne uderzenie, kiedy oni nagrywali ten kawałek w studio, że musieli odwrócić tak naprawdę do ścian własne wzmacniacze, więc posłuchajcie nowych dźwięków od Dawida Karpiuka. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Niewielu wie, że tam w chórkach, które są dosyć mocno charakterystyczne, pojawia się głos, który nie jest związany z tym zespołem. To jest głos Adama Duritza, czyli lidera popularnego zespołu Counting Crows, który, jak słychać, napatoczył się w tej kompozycji.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Profesor Grzegorz Motyka.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
6: What's happening? I'm Miles Kennedy.
7: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

i nie sposób przejść obojętnie obok tej nostalgicznej kompozycji. To Linkin Park, to Chester Bennington, za którym mocno tęsknimy, to Somewhere I Belong, a przed nami wyjątkowa historia. Historia pewnej kolacji. Wyobraźcie sobie, że zapraszacie jako przedstawiciele wytwórni płytowej wokalistę formacji Alice in Chains na kolację i tam opowiadacie, jak wygląda masowa hodowla cieląt zamkniętych w ciasnych boksach. I wtedy pan Lane stwierdza, trzeba o tym napisać. No i napisał. To Man in the Box.

0: I tymi pięknymi dźwiękami o miłości kończymy nasze dzisiejsze sobotnie popołudniowe spotkanie na antenie Jeski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także w poniedziałek po 18. No i z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam jeszcze życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Tilaw.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama. Rock non-stop w Esse Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.

0: Rock non-stop. SC Rock.
1: I could stay awake just to hear.

Ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz bij.